0: SK Szczecinek.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
2: Poniedziałkowy poranek zaczynamy od około 10 stopni i bezchmurnego nieba. Na Mickiewicze czy Kościuszki o tej porze jeszcze spokojnie, ruch jest niewielki. Będzie chłodno, więc wychodząc do pracy warto założyć coś cieplejszego, a słońce szybko jednak podniesie temperaturę, bo zapowiada się naprawdę pogodny dzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Mówił Łukasz Gibała, Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
5: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
3: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
3: A pociągiem jechał 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
7: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
3: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
0: SK Szczecinek News.
2: Natalia Włochowska, sezon imprez plenerowych dobiegł końca, ale w muzeum cykl wydarzeń dopiero się rozkręca. Trwa wystawa z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej, a 8 października czeka podróż po wspomnieniach. Wystawa z okazji 20-lecia muzeum w nowej siedzibie.
8: Takie informacje dotyczące, co się działo w ciągu tych 20 lat, ale także ten moment dosyć szczególny, to znaczy przenosi muzeum z wieży Świętego Mikołaja właśnie do tego budynku, w którym się teraz znajdujemy.
2: Mówił na naszej antenie Piotr Wojtanek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Z kolei 10 października w sobotę historyczna impreza plenerowa dla całych rodzin.
9: Mamy go, jest dzień poniedziałek, dobry.
10: Dzień dobry.
9: A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
11: Oj, parabuch, radio wróg. My już radio całkiem wróg. Sprawnie jedziemy. Pytanie o Kubas.
12: Wszystko dobrze, u mnie dobrze, a wy jak u was, tak na, jesteście w sensie na dobrym starcie czy takim falstarcie?
13: No właśnie, do wyboru jest falstart albo dobry start na początku tego
12: tygodnia. U mnie dobry start, dobrze, dobrze.
11: No, u mnie falstart.
12: Ojej.
13: To 664 402 302 albo mikrofon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
12: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
13: Zerwana taśma w gaciach.

0: zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na antenę.
1: Moja droga!
0: Kamila,
1: moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma. Dostaję
3: zagaz. Mamy poniedziałek.
0: Dziękujemy. No, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
2: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
2: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
2: Ale czekaj, oh, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
0: A no. Dyszka była już?
2: Nie, yeah. A na autostradzie było 9:19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego, zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego, po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
2: Aha. Aha, to dlatego zapłaciłem, okej. Okay.
0: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia? Nagrajcie wiadomość.

0: to jest K, kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia, dzień dobry.
1: Dobry. Poranne prasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart? Jak
1: dobry.
0: U ciebie? Dobrze?
2: Dobry.
1: Dobry.
2: Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Bardzo nam się to podoba.
1: Dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
0: Dokładnie.
2: Koniec czego? Koniec świata?
3: To koniec roku.
0: Okej, jejku, chyba. A w ogóle to za chwilę...
1: A już październik będzie.
0: Święto zmarłych, potem...
3: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram, dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, i był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
0: Teraz jest YouTube,
3: mówią, jak u nich życie wygląda.
2: To są Beckhamowie naszych czasów.
0: Polska. Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
2: Naprawdę?
0: Co tam się teraz dzieje?
2: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
0: Specjalnie. Po Dzień Dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
1: Wow.
2: Dobra. Ja muszę nadrobić, ale
3: no
2: dobra.
3: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
0: Tak.
3: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
2: Tak, ja myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
3: Nie.
2: Uściślili ten...
3: Doktorem nauk.
2: Właśnie. Doktorem nauk.
0: Mhm. Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk.
1: No
0: i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
3: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty, przez Kama.
3: No.
2: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
3: No okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciela.
0: Dobra.
1: Tak. Wiktor.
0: No.
2: O, uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
3: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
2: Okej, uwaga.
1: Jankes.
2: No tak. Nie mów o mnie. A dobra, dawaj, no.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
0: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz.
2: Mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J.Lo West. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza, coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka, jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6, tutaj jest w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy West. Mokry Bangkok przed nami.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu

0: Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą Bangkok zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
1: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
2: SK Sport News.
0: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
3: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
0: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugal Czycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
4: Możemy to usłyszeć jeszcze raz, co zrobili Niemcy?
0: Przegrali.
4: Dziękuję.
1: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
5: Jankes! Gama!
6: I Wiktor!
5: W Radiu SK!
7: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są. Niestety.
4: Tak,
8: to prawda.
4: Poniedziałki ma to do siebie.
8: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
9: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary. O. Pozdrawiam.
7: O, to ja też chcę. W piątek L4.
8: L4, tak, dziękujemy.
4: Może ja zabiorę kamę, a ty zostaniesz sam.
8: Bardzo.

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem.
1: Drzwi 6:38,
0: tutaj ESK. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
1: A faktycznie.
0: Kama.
1: Czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To
0: I stają, jak się za blisko stanie tych drzwi.
1: Zapraszam was teraz tymi drzwiami, wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
0: Zapraszamy.
1: Od zwierzęcą.
2: Już się boję.
1: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
2: Co? Jeszcze raz.
1: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgubię.
2: Już się zgubiłem. Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
1: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
2: Było.
0: Jest i będzie.
3: Kama i Wiktor.
2: To się nazywa również Sowa i Przyjaciel.
4: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: la, la, la, la, la, la. Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz.
0: 11 do 7.
1: Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się. Uwaga.
2: Tomek.
0: Hej! Tomek, jesteś?
3: Jestem.
0: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska. Słuchajcie, dziennikarka, ta podróżniczka, ta Martyna. I ten Tomek.
1: Mogłaby nakręcić taki program. Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
2: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego, co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie. Więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo, robota Tomka! Tomek dziś ma urodziny!
1: To nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
2: A cukierki przyniosłeś?
3: No, tak troszkę.
2: A mogę dwa?
0: Tomek, no powiedziałem troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie stówę urodzinową.
3: O, dziękuję, super.
0: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
4: Tomek, pożycz stówę.
1: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
3: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
2: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
3: Super, dziękuję.
2: Tomeczku.
0: Niech żyje nam!
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest Kafa Niedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. No i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocumowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową? Jankes,
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
2: Więcej aut pojawia się w okolicach urzędów. Na Warcisława IV czy Jana Pawła II warto liczyć się z większym ruchem i dać sobie kilka dodatkowych minut na dojazd. Mamy około 10 stopni, ale słońce już świeci. Poranek chłodny, ale za to zapowiada się naprawdę ciepłe i pogodne popołudnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała. Około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
4: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
5: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
4: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
6: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
4: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
3: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
7: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
3: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
8: nie jest łatwo, jak jest też wielkim faworytem.
3: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
9: SK Szczecinek News.
2: Natalia Błachowska, SAPiK bez dopłaty z miasta. Radni nie przekazali 80 tysięcy złotych na organizację imprez. Środki miały trafić z miejskich oszczędności po tym, jak organizacja Festiwalu Światła i Gry w Jazz Festival wyniosła więcej niż planowano.
10: Z czego mogła wynikać ta nieprzychylność radnych? Ciężko mi tak naprawdę wnioskować. My dopilnowaliśmy, aby umowy były podpisane należycie.
2: Komentuje dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Marcin Maziakowski. Uchwała nie przeszła stosunkiem głosów 5 za, 14 przeciw. Wstrzymał się Wojciech Stypa.
11: Kama. I Wiktor.
12: W Radiu RTSK.
13: Tak. Wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
14: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, falstart, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
15: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pogodziłem się z narzeczoną, więc jest wszystko pięknie.
16: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
13: O, jak nie 4.
14: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
13: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
14: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Przyszło się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja nie słyszałem. Co się stało? Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no?
0: Tak jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dziekiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tam to, wstawił nowe.
2: Robert był nie ze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, Jezus, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Łobodobo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: Najpiękniej dojechaliśmy do 7.17, idealnie się składa po 7.17, 7 wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minuty.
0: Tak jest, dwie minuty. Zrobimy się, spokojnie, będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dzień dobry, kto z nami?
4: Cześć Monika.
2: Cześć Monika, jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga!
1: Rozpoczęta!
0: Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre.
3: Mamy trzecie.
0: To, jest trzecie, lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
3: Ajajaj, dobrze.
1: Czwarte.
3: A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się stało? Chłopciem.
0: Dobrze.
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
2: Dobrze.
5: Sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo
3: piąte.
2: Pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
2: Pończochy. Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
5: Trochę cię
4: pończochy. C-Z powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przed C-Z, bo jeszcze O powiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo!
2: Ale fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie powinniś taki Bartek zmarszczyć.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste.
0: Danielku,
2: jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie!
3: Złoty.
0: No złoty kolor.
3: 20 okay. sekund nam zostało. Dawajcie
0: zawsze
3: kogoś.
0: Jest biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś nowego na siódmy, szybko. 15 sekund.
2: Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódmy. Szybko, dźwiękowo. Jak kibicowała cała Polska siatkarzą. Dawaj, dźwięk. Jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Pudziam z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak,
3: na
0: to nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami
6: jak
0: pieniędzy.
6: Jak z Poznaniem.
0: Witamy w tak fana czarnego
6: Witamy.
0: Sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: No. Ostrowia Ostrów.
0: O, gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: Szybko leci ten poniedziałek, już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście, rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Jejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej leć po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy, z kim? Gramy. Ale jaki sport?
1: Ze Szwecją, piłka nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju.

0: Ostrożność. Termometry pokazują około 10 stopni, ale niebo jest niemal bezchmurne. Jeżeli jedziecie do pracy, warto wyjechać chwilę wcześniej.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
3: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
1: SK Sport News.
2: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
4: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
2: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
3: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor
7: w Radiu RTSK.
8: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
9: No, pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
10: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6:00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
11: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
10: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
11: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
9: I nie pytajcie jak osioł, daleko jeszcze?

0: już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale, a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, te oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dyńki.
2: Tak! I uważajcie, Kama no. Uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kilogramów!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: No. To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Ma to dynia od deweloperka?
0: Reklama.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze w sanatorium.
2: A trzecia jaka jest? Są dwie.
0: Są dwie.
2: Dobra, jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
2: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
2: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
2: Słuchajcie, zobaczymy, jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
2: Łą, łą, na łące. No, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie geowłókni na hali, telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani. I dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani. Trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki. I tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi to?
6: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co, no. Ja mam kontener dać?
6: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj.
6: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radiu SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci uszykowałam jajka, zupę, jak gówno ci teraz wszystko, ale to w ciebie nie ma tę posłuchę.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: i ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być chudini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, a ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko Jankes, mieszka.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
2: Na Wyszyńskiego Jana Pawła II nadal więcej aut w związku z ruchem przy szkołach i przedszkolach. Mamy około 10 stopni i piękne, słoneczne niebo. Kierowcy, zwolnijcie w pobliżu przejście dla pieszych. Jeżeli jesteście już w pracy, możecie spokojnie zacząć dzień od kawy, bo później za oknem będzie coraz cieplej.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Punkt 8 na zegarach. To jest Eska News. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
4: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
5: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
4: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
3: Informował krakowski reporter Eski Jakuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
6: Zła, jakie się tu dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
3: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
0: SK Szczecinek News.
2: Natalia Błachowska, edukacja włączająca sięga coraz dalej. Do programu dołączają kolejne szkoły. Przypomnijmy, na mocy reformy edukacji placówki ogólnodostępne mogą przyjmować uczniów na przykład z orzeczeniem o niepełnosprawności.
7: Nie widzę ryzyka, bo to każdy z nas jest inny. Każdy z nas potrzebuje wsparcia na każdym etapie. Nauczyciele będą mogli dostosować metody, formy i przestrzeń przede wszystkim dla dzieci, które są troszeczkę inne.
2: Mówili nauczyciele ze Szczecinka podczas konferencji poświęconej wyzwaniom edukacji włączającej. Jednym z jej celów jest rozwój indywidualnego potencjału każdego ucznia.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
10: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
11: We wszystkim, we wstawaniu!
10: Dokładnie, bardzo dobrze.
11: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
10: No i też jest dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
12: No właśnie, mamy poniedziałek. U mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań.
10: Brawo.
12: Popsuła się zmywarka. Oho. Czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
10: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
11: Czekaj, do dziewiątej jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: 9 po 8, kama ciągle działa, kama ciągle działa.
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najwyżej się weźmie ten lasotaśmę, tam się zatentęguje, trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem będzie się to, co leci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze i tego i wersji będziemy się trzymać. Tutaj ESK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak
2: trzeba
1: pozmieniać? Pozytywne stwórzmy.
2: Stwórzmy, dobra, uwaga.
0: No jak?
2: To może tak. Co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: widziałem się, spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też był na stacji paliw i też mnie zaatakował, połóweczkę. I nie do pełna.
2: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
4: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
5: Hejka.
4: Dzień dobry.
5: Hejka.
4: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
2: Właśnie.
5: Na wycieczkę jedziemy.
0: Gdzie?
5: Do czeskiej Saksonii.
0: Czeska Saksonia?
5: No, czeska Saksonia.
2: Niemcy się nie obrazili się?
4: Ja nie wiem.
0: Saksonia?
4: Ja mam okay. Nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się ładne. Wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
5: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
2: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną. Saksonię już mają.
5: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
2: Kurczę, fajnie tam się dzieje w tej chwili.
4: Czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
2: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
2: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
5: No tata się stresuje, nie? Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
4: A jak ci to idzie?
5: No czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś.
2: No dobra, ale w takim razie, moja droga,
0: piękne.
2: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
5: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
2: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
5: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchacze.
2: Super!
4: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
2: Ojejku, boimy
4: może
2: się.
4: Żeby tacie tętno nie skakało,
0: no.
4: To ty weź się do nauki, dziewczyno!
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: to wszystko.
1: Wkręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa.
2: Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
2: Nie, właśnie nie zdążysz opłakać, bo ukradli. O to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na ulicach Szczecinka jeszcze tłoczno, na Kościuszki czy Ordona warto uważać na pieszych oraz samochody wyjeżdżające z okolicy placówek. Temperatura około 10 stopni, ale słońce naprawdę mocno dzisiaj będzie świecić. Przed nami bardzo przyjemna, ciepła część dnia, więc warto wykorzystać ją sobie podczas przerwy.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski, sprzedawali na części, zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: 8.30, wpół do 9. Człowiek człowiekowi...
15: Radiem.
16: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
17: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
14: Coś jeszcze?
15: No pewnie, patrz, następne.
14: Halo?
18: Jak wilk je, nie wyje.
15: Jak wilk je, to nie wyje.
14: No to smacznego życzymy, jak wilk je teraz. No.
16: Uuu!
14: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamy, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Co się dzieje? Już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, aha, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować

0: dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
1: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, no. Nie kupujesz.
2: No i bardzo dobrze, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
0: No.
2: No a teraz no, kupuję zabawki, bo na to go stać, no. Tak to wygląda.
1: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
2: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka, kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk, kulgoczek, gulgul.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: I po reklamie.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilki. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia. To
2: prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam w nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Nie chwal wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Janka, jest może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze. No.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co, no? Nagle to po wilku.
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: To elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią o naszej akcji. O,
1: nasza akcja Odlot ściśle tajny zdecydowanie zwala z nóg.
2: Rzeczywiście. A nie wiem, nie pamiętam.
3: W tamtym roku rzeczywiście, no byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
2: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
3: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane. My też nie wiemy, oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie pizzo!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
3: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Mońska 11A, www.redan.pl.
1: Na Szczecińskiej czy Warcisowa 4 już powinno się powoli uspokajać. Temperatura wzrasta już do 12 stopni, a słońce nie zamierza dzisiaj odpuszczać. Jeżeli macie chwilę przerwy w pracy, warto wyskoczyć sobie po kawę i złapać trochę świeżego powietrza. To jest dopiero początek naprawdę pogodnego wrześniowego poniedziałku.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: 9 na zegarach, zaczynamy. Newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada:
3: też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
2: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
2: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
0: SK Szczecinek. News.
1: Natalia Błachowska. Blisko 1 150 000 złotych trafiło do powiatu szczecineckiego z programu PFRON. Środki trafiły do 4 gmin.
5: Przeznaczymy na zakup samochodu, który będzie służył naszym uczestnikom środowiskowego domu.
1: Mówiła Dorota Chrzanowska, burmistrz Bornego-Sulinowa. Gminy Barwice i Grzmiąca zakupią autobus dowożący uczestników na warsztaty terapii zajęciowej, a gmina Szczecinek dostosuje budynek szkoły podstawowej w Żółtnicy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6: Wiem, bo jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Tims, Bez końca, Lady Gaga, to jest plan na te godziny w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Dawid Podsiadło i sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej i choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK, 23 minuty do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.

0: trochę mnie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apathé nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
6: W Szczecinku około 15 stopni i dużo słońca jak na wrzesień. Na Mickiewicza 30 laka ruch umiarkowany, bez większych utrudnień. Temperatura szybko rośnie, więc jeżeli macie możliwość wyjścia na krótką przerwę, warto z niej skorzystać. Kawa wypita na zewnątrz albo kilka minut spaceru dobrze zrobi przed dalszą pracą.
7: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
8: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
7: A druga tura za 2 tygodnie. Przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
9: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
7: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
1: SK Szczecinek News.
6: Natalia Włochowska, zmiany w układzie Rady Miasta. Podczas sesji z klubu Douglasa odeszli Magdalena Lubczyk, Marcin Jaczewski, Anna Ponichtera i Damian Cembrowski. Zapowiedzieli utworzenie klubu Gramy Czysto. Tym samym klub Douglasa przestaje istnieć. Wymogiem jest, aby klub miał minimum 3 członków. Aktualnie w klubie Douglasa zostały tylko radne Małgorzata Bała i Katarzyna Duć. 2 mieszkania treningowe powstaną w gminie Świdwin. Dokładnie w Cieszynie staną lokale, w których łatwiejszy start otrzyma młodzież opuszczająca pieczę zastępczą. Mieszkania mają powstać w budynku po starej hydroforni, a w środku znajdą się nowe meble RTV i AGD.
10: Minuta po 10:00. Z pozdrowieniem dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 4 sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick już teraz w Radiu SK.

0: i Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na eskowym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych

0: skutecznych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, po nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A. www.redan.pl.
9: Termometry w Szczecinku pokazują już 16 stopni, a niebo pozostaje bezchmurne. Na Jana Pawła II czy Kościuszki ruch umiarkowany. Pogoda zdecydowanie zachęca do wyjścia z biura chociażby na kilka minut. Jeżeli macie przerwę, to jest dobry moment na kawę albo krótki spacer przed lunchem. Będzie jeszcze cieplej.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
10: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
11: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
10: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
12: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
10: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
13: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
10: Mówił selekcjoner Jana Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
14: SK Szczecinek. News.
9: Natalia Błochowska, zmiana na czele szczecineckiego PGK. Mateusz Ekner został nowym prezesem. W konkursie na to stanowisko wystartowało 8 kandydatów. Ekner jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i wcześniej pracował jako kierownik projektów w branży budowlanej. Nowy prezes zapowiada dbałość o jakość usług, stabilność finansową spółki i dobrą współpracę z pracownikami. Zastąpi na stanowisku Edytę Iwańską, która kończy pracę w PGK. Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uwagi do niej można zgłaszać do 30 września. Szczegóły na stronie ratusza.
15: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. W&W, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Prima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11:00.

0: Neptune i Kałacz i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej, Radia SK. Ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
8: i po reklamie.

0: Się kojarzę z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na Was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznany, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę Westy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: I po reklamie.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuades w Radiu SK na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu, co niniejszym czynię. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Samo południe, około 18 stopni i pełne słońce na Wyszyńskiego i Szczecińskiej bez większych utrudnień. Jeżeli właśnie macie przerwę obiadową, warto zjeść coś na świeżym powietrzu albo przejść się przez kilka minut. Pogoda jest wyjątkowo przyjemna jak na końcówkę września, a temperatura będzie jeszcze dzisiaj rosła. Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
4: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
3: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
5: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
2: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36- i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Szczecinek. News.
2: Natalia Włochowska, jak poprawić swoje nawyki i nie robić drastycznych zmian w życiu? Uczniowie odpowiadają, stawiać sobie małe wyzwania. Młodzież z tzw. Elki będzie wrzucać na Facebooka proste challenge do wykonania w domu.
6: A takim najprostszym jest oszczędzanie wody, energii, prądu, wszystkiego, co się da.
7: Głównym tematem, wiadomo, jest zaśmiecanie środowiska, jednak nie tylko. Mam wrażenie, że czasami ludzie mało wiedzą o ekologii.
2: Mówią Borys Bena i Mikołaj Stasik, których znajdziecie w social mediach jako Bibio. Za udokumentowanie swoich postępów i wysłanie ich chłopakom będą czekać małe nagrody. Wszystko w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
8: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy, a dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby, więc my w takich tajniaków się zabawmy. Ktoś się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Ktoś się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi, kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć. No dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.
1: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. No to by było dopiero. Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy dzień tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek. I okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam. Można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi. I już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z eską w nieznane!
6: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: I po reklamie.

0: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no to właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme, ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Fuczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz, brzmiąc na antenie Eski, mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A. www.redan.pl.
13: Szczecin ociepla się do około 20 stopni, a na niebie ani jednej większej chmury. Na Ordona czy Cieślaka ruch spokojny. Jeżeli pracujecie przy biurku, koniecznie wykorzystajcie przerwę na wyjście na zewnątrz. Krótki spacer, kawa albo lunch na świeżym powietrzu. Dziś naprawdę warto oderwać się na chwilę od pracy.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskiem zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
15: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
14: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
16: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
14: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. To w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony po tym, jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. A początek meczu o 20:45.
17: SK Szczecinek. News.
13: Natalia Błachowska. 4 odcinki dróg w powiecie do remontu. Starostwo szykuje się do pracy m.in. na odcinku Parsencko-Dalęcino, w Godzisławiu, a także w Białymborze.
18: Rozmawiamy w ministerstwie, przekonujemy, że akurat ten wniosek w takim regionie jest dobry i dlatego te wnioski trafiają do tych starostw, do których trafiają.
13: Podkreślał podczas konferencji prasowej poseł PSL-u Radosław Lubczyk. Łączny koszt inwestycji to prawie 10 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów złotych to dofinansowania rządowe i wojewódzkie.
19: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radiu SK, Temple City, Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi, jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, do jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy. Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy, no właśnie, Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miał swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy, wiecie, ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album zatytułowany po prostu Sugar Babes i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000. Premierę tego nowego albumu Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod choinkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: I po reklamie.

0: To jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. Wiadomo. Znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: sexy chick.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Na Warcisława IV i Mickiewicza jeszcze spokojnie przed popołudniowym szczytem. Termometry pokazują około 20 stopni, a słońce świeci przez cały czas. Jeżeli macie coś do załatwienia na mieście, to jest dobry moment, żeby zrobić to, zanim zrobi się naprawdę tłoczno. Pogoda zdecydowanie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało Ci się ustalić?
19: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
18: Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna 2 tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obważanki.
20: Dzień dobry dla pana Obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
21: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
22: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%.
7: 5%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
18: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
15: SK Szczecinek. News.
17: Natalia Włochowska, 8 śpiewaków z całego świata powalczy w Szczecinku o uznanie publiczności. Przed nami 26. Wielki Turniej Tenorów w kinie Wolność.
22: Jak się turniej skończy, to każdy z widzów ma jedną różę i tą różą będzie głosował.
17: Mówi Jacek Jekiel, dyrektor opery. Turniej odbędzie się w czwartek, 15 października o 19. Z Bornego Sulinowa do Pałacu Prezydenckiego najdłuższa flaga Polski może uświetnić listopadowe uroczystości. Biało-czerwona licząca ponad 3 km ma szansę stać się częścią prezydenckich uroczystości.
23: Prawie 3 minuty po godzinie 14 czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Co w low? Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot i tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby... Może biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła. Radio
1: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z SK-ą w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

Linkin Park in the End. Do startu rakiety starszej pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku. Będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jakim z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, no właśnie.

0: Mi wiecie gdzie?
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Samuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie, nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie, to właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie, absolutnie, ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no, właśnie, oglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowania, właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: my wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
11: W centrum naszego pięknego Szczecinka zaczyna się popołudniowy szczyt. Więcej aut spotkacie m.in. na Wyszyńskiego czy Jana Pawła II, dlatego kierowcom przyda się trochę cierpliwości. Termometry pokazują już około 20 stopni, a słońce nadal świeci w pełnej wrześniowej krasie. Jeżeli wracacie z pracy, dajcie sobie kilka dodatkowych minut.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
13: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
12: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
14: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
12: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
15: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
16: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
12: No, zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
17: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błachowska. Powstanie wielkopolskie. Droga Wielkopolan do niepodległości. To tytuł wystawy, która już w ten czwartek zagości w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. Wernisaż o 17:00, a tydzień później sentymentalna podróż po budynku przy ulicy Szkolnej.
18: Takie informacje dotyczące, co się działo w ciągu tych 20 lat, ale także ten moment dosyć szczególny, to znaczy przenosi muzeum z wieży Świętego Mikołaja właśnie do tego budynku, w którym się teraz znajdujemy.
11: Mówi dyrektor Piotr Wojtanek. Więcej informacji o planach Muzeum Regionalnego w Szczecinku na październik znajdziecie na stronie internetowej muzeum.
19: Santa
20: i Kościel,
19: czyli SK w Radiu SK.
21: Dwie minuty po 15:00, Santa i Kościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
22: Marcin i Michał Santa oraz Kościel.
21: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
22: A żona jak do ciebie mówi? Ej gruby, co u ciebie?
21: Witamy nie, serdecznie.
22: Do mnie mówi, czy do ciebie, Ogierze? Do ciebie mówi. Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no, kleszcz.
0: Klesz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój
1: tak,
0: drogi.
1: Tak, tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Można powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

0: Somber. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem przypomnieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrose, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal, a teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Patres, Fred Again, Różowa
0: mówię,
1: Pantera.
0: Ja tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz, czego to wynika, bo...
1: Ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. Cinek. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i na cztery osoby dadzą
0: radę. Oni wszyscy chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie i
1: jeszcze jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz. No,
1: nie, ale wiesz co może dogodzić, że ona mi się spodoba ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podróżuje?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. To jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że już powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000.

0: Za złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Na Cieślaka i Jordona nadal większy ruch związany z popołudniowym szczytem. Warto zachować ostrożność i spokojnie pokonywać kolejne ronda. Temperatura sięga już około 21 stopni, a niebo jest niemal bezchmurne. Po pracy aż szkoda wracać od razu do domu. Można wybrać spacer, rower albo wyjście z dziećmi.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas współkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy. Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
17: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na Wieżyczkach.
16: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
18: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
16: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
19: SK Szczecinek News.
20: Natalia Błachowska, SAPiK bez dopłaty z miasta. Radni nie przekazali 80 tysięcy złotych na organizację imprez. Środki miały trafić z miejskich oszczędności po tym, jak organizacja Festiwalu Światła i Gry w Jazz Festival wyniosła więcej niż planowano.
21: Z czego mogła wynikać ta nieprzychylność radnych? Ciężko mi tak naprawdę wnioskować. My dopilnowaliśmy, aby umowy były podpisane należycie.
20: Komentuje dyrektor samorządowej Agencji Promocji i Kultury Marcin Maziakowski. Uchwała nie przeszła stosunkiem głosów 5 za, 14 przeciw. Wstrzymał się Wojciech Stypa.
0: Koroście.
1: Sońca i Koroście.
0: Czyli ESK w Radiu ESK.
22: Dwie minuty po godzinie 16. A skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzieć inne dzisiaj?
23: A co jest po E?
22: Po E jest F.
23: No to F.
22: F. F w sensie.
23: Tak, F.
22: Okej, okay, F. No dobra, F wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem, co nie cinek?
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: To nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam Paweł, za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź... Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brak, to też.
0: Zła lub dobra.
1: Ale cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, dobra, zwłaszcza nieugotowana.
1: Znaczy, da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: Tak, na przykład. No, ale... Albo fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe.
0: Dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł wygrywa.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torba
1: dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Motif, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner się nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak, tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie robię.
1: Aha, dobra. To czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt,

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK. Mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć zabawki?
0: A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: trzy nietypowe święta. Ja ci powiem jakie, a ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
1: To chyba jabłka albo wścieklizny.
0: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował. Wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu. Tak się powiem.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbria. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
19: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki z Radio SK, za 5 minut godzina 17 i SK Newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien energooszczędnych i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
19: Ruch na ulicach Szczecinka powinien się już powoli uspokajać, chociaż w okolicy 3 maja jest tłoczno, bo dzieci chodzą do szkoły muzycznej. Mam około 20 stopni na termometrach i piękne słoneczne niebo. Idealny moment na popołudniowy spacer, rower albo rodzinne wyjście. Jeżeli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, warto to wykorzystać.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
21: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
20: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. To między Rowami w województwie pomorskim a Rusinowem w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce Jarosławcu.
22: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
20: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
23: SK Szczecinek. News.
19: Natalia Błachowska, blisko 1 150 000 złotych trafiło do powiatu szczecineckiego z programu PFRON. Środki trafiły do 4 gmin.
24: Przeznaczymy na zakup samochodu, który będzie służył naszym uczestnikom środowiskowego domu.
19: Mówiła Dorota Chrzanowska, burmistrz Bornego-Sulinowa, gminy Barwice i Grzmiąca zakupią autobus dowożący uczestników na warsztaty terapii zajęciowej, a gmina Szczecinek dostosuje budynek szkoły podstawowej w Żółtnicy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Sońta i Koroście.
1: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
2: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
3: A jak wygląda Roman Giertych z kasztanów?
2: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Sinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
3: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
2: Nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z Kasztanów. Pogratulowałem. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z Kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te
1: i też
0: zgłoszenie.
1: Piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów?
1: Tak.
0: Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Take me back.
2: Ja wiem to powiedzieć.
3: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back!
1: Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
3: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
1: No tak.
3: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. I jest teraz 7 z Polski.
1: 7 z Polski, a najwyżej która jest z Polski?
3: Polski, szałot.
1: Ale na którym miejscu jest?
3: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Tłusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadą takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
1: No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przecież jest super.
3: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
1: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim ćwikła. Wiesz?
3: Tak?
1: Tak.
3: Dlaczego?
1: Nie pamiętam.
3: To była czerwona?
1: Potem jak zobaczyła mnie bez ubrań.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Måneskin i Tomorello Gossip w Radiu SK. Za 29 minut, godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 800 000 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie, no to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewidzów.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ona robi tak.
1: No, trochę inaczej robi, jednak.
0: No to czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Cichosza i Sanach w Radio SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Po południowym szczycie nie widać już praktycznie ani śladu. Temperatura spada już do 18 stopni, ale nadal będzie słonecznie. Dobry moment na spacer z rodziną, spotkanie ze znajomymi albo spokojną przejażdżkę rowerem. Wieczorem zrobi się już chłodniej, więc warto wykorzystać jeszcze te ostatnie ciepłe promienie słońca.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
8: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
10: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3, 6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
8: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
11: SK Szczecinek. News.
9: Natalia Błachowska, edukacja włączająca sięga coraz dalej. Do programu dołączają kolejne szkoły. Przypomnijmy, na mocy reformy edukacji placówki ogólnodostępne mogą przyjmować uczniów na przykład z orzeczeniem o niepełnosprawności.
12: Nie widzę ryzyka, bo to każdy z nas jest inny. Każdy z nas potrzebuje wsparcia na każdym etapie.
13: Nauczyciele będą mogli dostosować metody, formy i przestrzeń przede wszystkim dla dzieci, które są troszeczkę inne.
9: Mówili nauczyciele ze Szczecinka podczas konferencji poświęconej wyzwaniom edukacji włączającej. Jednym z jej celów jest rozwój indywidualnego potencjału każdego ucznia.
14: Imprezka.
11: Imprezka.
15: Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia. W niektórych przypadkach tak było. Albo jak rozgrzewka. Albo dziś przed meczem ze Szwecją. Albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Haczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na antenie Radia SK w Imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Daily, Daily Supreme, już teraz gram wam w imprestę. To numer jeden, rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezce gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Ali na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezce, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z trzeciej w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprezce. A że wszystkie hity zaczynają się w ST, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Eddie Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
15: I po reklamie.

All of my love i Benny Easy Bizu na antenie Radia w imprezie przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią, a jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki i można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją, no w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce, na nagrody już wiecie jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS. Eska.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Szczecinek na czasie.
4: Natalia Włochowska, miłośnicy opery. Już 3 października w Kinie Wolność rozpoczyna się kolejny sezon Met Opery. Widzowie w Szczecinku będą mogli oglądać transmisję z jednej z najbardziej prestiżowych scen operowych świata w znakomitej jakości obrazu i dźwięku. Na początek Cozy Van Tutte, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Transmisja już w najbliższą sobotę o 19:00. Wielka opera bez wyjazdu do Nowego Jorku. Tym razem na ekranie Kina Wolność w Szczecinku. A 2 tygodnie później, 17 października, na ekranie Macbeth.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to Weeza, duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20. wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają Kwiatonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
8: Eska.
7: Eska.
6: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK, to później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19:00 tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożyło, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wrzemrze, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, to jest to flow na antenie radiowska w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami, no w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie, no bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu, no przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami, ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało, no jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek, no bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim, z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska SA.
9: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: kto po tym poniedziałku czuje się jak zombie? Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westech Hanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SK.pl oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość od Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezie zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
14: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: I w ekstra cenie, to rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Regulamin na circlek.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Szczecinek na czasie.
19: Natalia Błachowska, jeżeli jesień kojarzy wam się z nudą, paranienormalni mają na to lekarstwo. 10 października w kinie Wolność pokażą swój nowy program Ostre Cięcie. Czekają ponad 2 godziny komedii, absurdalnych sketchów i improwizacji. Powróci kultowy doktor Prozak i chirurdzy, a na scenie pojawią się m.in. zakonnica w konopiach, seryjny morderca i Daniel od pamiętnej sceny z wiadrem. Będą także premierowe parodie i lokalne smaczki. Ostre Cięcie startuje 10 października o 19.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Muzyką się żyje.
21: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi Mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
22: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
21: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
22: No to jest, ale ma tak zwane repeat volume, że chce się włączyć jeszcze raz.
21: A cały mój wywiad z Mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na sk.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony.
23: Imprezka.
21: Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20.45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. A i o gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym turnę nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: To promocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
7: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane!
2: Autopromocja.
9: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Sombre i Homebreaker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. No, nie, no, no tak się zdarza czasami, no, niektórym mężczyznom, że no, te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

0: Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Płachowska.
0: SK Szczecinek.
1: Lasy Pojezierza Drawskiego kryją wiele historii, tajemnic i śladów przeszłości. Są jednak ludzie, którzy potrafią je odnaleźć. Kazimierz Pokutyński i Paweł Nowakowski ze Stowarzyszenia Drawscy Łowcy Historii od lat zajmują się poszukiwaniem pamiątek i skarbów, które pozostawiły po sobie kolejne pokolenia. Co można znaleźć w lasach naszego regionu? Jak wygląda poszukiwanie takich znalezisk i ile historii można odkryć dzięki jednej wyprawie w teren? O swoich przygodach, odkryciach i pasji do lokalnej historii opowiedzą już za chwilę Kazimierz Pokutyński i Paweł Nowakowski ze Stowarzyszenia Drawscy Łowcy Historii.
2: Dwa lata temu kilku pasjonatów przyszło do mojego zakładu i mówią, że musimy założyć stowarzyszenie, ponieważ chcemy działać na terenie naszej gminy i nie tylko, kopać, szukać i pokazywać to, co znajdziemy dla naszych mieszkańców, turystów i nie tylko.
3: Jak działa wasze stowarzyszenie?
4: No, zajmujemy się przede wszystkim poszukiwaniami za pomocą wykrywaczy metali. No i wchodzimy, szukamy, znajdujemy lub jak się nie uda, no to nieraz jest tak, że niestety nic nie ma ciekawego takiego. Ale to uczcze. A my jakoś szczęście nam dopisuje do tej pory.
3: Opowiedzcie mi, panowie, o waszym ostatnim znalezisku.
4: No i ostatnie znalezisko zimno było naprawdę, ale to tak wyszliśmy na prześpiegi, bo już tak już siedzimy te dwa miesiące takie w domu, więc no ciężko, tam brzuchy nam rosną, więc postanowiliśmy wysłać patrol, wyszliśmy w teren. No okazało się, że jeszcze jednak no, niestety nie można wbić szpadla w ziemię, tak, ale tam poszliśmy w pewien rejon, tak, gdzie myśleliśmy, że coś może być i udało się, kilka przedmiotów udało się znaleźć. Było ciężko, ale te akurat przedmioty było dosyć płytko i trafiliśmy dwie fibule mające około 2000 lat, przęślik i taki koralik.
3: Co się dzieje z tymi przedmiotami?
4: Tak na ten moment wysłaliśmy już informację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, ponieważ dostaliśmy zgodę na poszukiwania na tym terenie, tak, i musimy informować Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że wychodzimy w teren w tych dniach, tak, i później musimy złożyć sprawozdanie. I właśnie to zrobiliśmy. Liczymy, że te artefakty, które wyciągnęliśmy, a dla nas to są bardzo fajne przedmioty, które są na tej naszej ziemi, żeby zostały w Drawskim Muzeum, tak. No, mamy taką nadzieję, że to tak będzie, ale to decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest wiążąca, tak, i jak pani konserwator powie, że musimy oddać to tutaj, no to tam te przedmioty będą. I ostatnio też oddawaliśmy przedmioty takie z naszej już kolekcji prawie dwuletniej do muzeum w Koszalinie.
2: Mamy tutaj listę taką 49 takich ciekawych artefaktów, naprawdę denarów krzyżowych, monet z epoki rzymskiej. Następnie mamy też, jeszcze mieliśmy chińskie monety, siekierki, mały gladius. Także naprawdę wiele ciekawych artefaktów i one trafiły do muzeum w Koszalinie.
4: Różne przedmioty. I tu w ogóle ziemia odkrywa dla nas takie rzeczy, których my się w ogóle nie spodziewamy, tak? No te monety chińskie w tym rejonie no nie bardzo chcieliśmy, że nie wierzyliśmy, że coś takiego jest, a wyszło.
3: Skąd bierzecie informacje o potencjalnych miejscach, gdzie możecie szukać?
2: No to już jest łód szczęścia. Aha. Mamy tereny za zgodą nadleśnictwa, za zgodą konserwatorską i idziemy szukać. No i wtedy jest taka wielka doza wyobraźni. Jak coś znajdujemy w środku lasu, przykładowo monety znaleźliśmy i mówimy, Boże, co tam było 1000 lat temu? I zaczyna nasza wyobraźnia pracować i chcemy się właśnie tą wyobraźnią podzielić z innymi ludźmi, prawda? To jest ciekawa historia. No środek lasu, a my znajdujemy denary krzyżowe srebrne z 1000 roku. To jest coś pięknego.
3: Ja po prostu jak was słucham, to czuję tą waszą pasję. Od kiedy działa wasze stowarzyszenie?
4: No to stowarzyszenie działa od sierpnia 2024 roku, tak? To jesteśmy stosunkowo młodym stowarzyszeniem, ale już udało nam się, no powiedzmy, że takie szczęście nam dopisuje, że tych artefaktów już żeśmy znaleźli dosyć dużo.
2: To nie jest tylko szczęście. To jest również pracowitość nas. Bo my nie chodzimy tak od niedzieli do niedzieli, czy od święta, jak to niektórzy mówią. My nieraz chodzimy codziennie i szukamy. No żeby coś znaleźć, no to trzeba szukać. To i kopać, i szukać, i kopać. I później Matka Natura nam za naszą cierpliwość, pracowitość nagradza.
3: A powiedzcie mi, czy jest jakieś takie znalezisko, które zrobiło na was największe wrażenie?
4: Tak, to są bransolety z brązu na przykład. Nóż z brązu, no, który ma około 3,5 tysiąca lat. Tak? No, nie spodziewaliśmy się w ogóle w takim miejscu, że takie rzeczy wyjdą, no ale są. No to tutaj na naszej ziemi, takiej drawskiej, pod Szczecinecką też podchodzimy. Ja się urodziłem w Szczecinku, tak notabene, ale to
2: dlatego, do korzeni.
4: Dlatego mnie tu ciągnie.
3: Panowie, powiedzcie właśnie, tutaj już pan prezes troszeczkę wspomniał, jak często się spotykacie i jak przygotowujecie się do takich poszukiwań?
4: Znaczy to bierzemy, mamy też takiego kolegę, archeologa, Tomasza Choroby, on jest z Drawska i on tam nam pewnie nakreśla pewne tematy, też inni historycy tutaj lokalni też mają pewną wiedzę, tak? Czerpiemy z ich informacji, z ich posiadanej wiedzy, dokumentacji, którą mają, map, analizujemy to, no i później coś wychodzi. A nieraz wychodzi tak, że no nie spodziewamy się w ogóle nic w tym miejscu, ale robimy rekonesans, a tam się okazuje, że coś jednak te 1000-2000 lat temu było. A dzisiaj jest las.
3: Czy ta zima wam utrudnia te poszukiwania?
4: Tak, niestety, tak jak powiedzieliśmy, przed chwilą był taki wysłany patrol, no i jeszcze ziemia jest zamarznięta.
2: Tak, strefa przemarzania, mróz robi swoje i utrudnia i zabrania wręcz nawet.
3: Co jest takiego najbardziej fascynującego was w historii naszego regionu?
2: Co jest takiego ciekawego? No wszystko jest ciekawe, no bo wchodzimy do lasu i nagle znajdujemy coś z epoki brązu, gdzie w ogóle tego nie powinno być, tak? I mówimy, no nie, no tu istniało życie 2000 lat temu, czy 3000 lat temu, zależy, bo to epoka brązu trochę w naszym regionie, czyli tej Europy Północnej, jest trochę późniejszą epoką niż epoka brązu kaukaska. No i wtedy mówimy, no nie, no tu gdzieś musiały być jakieś piękne osady, coś musiało być. I już jak wcześniej napomniałem, wyobraźnia, jeszcze raz wyobraźnia.
3: Czy te poszukiwania to jest jedyna rzecz, jaką robicie w stowarzyszeniu, czy w jakiś inny sposób również działacie?
2: No, w tamtym roku akurat w związku z tym, że naszym logo są czołgi, a te czołgi drawskie były zaniedbane przez X lat, więc zajęliśmy się renowacją tych czołgów przy pomocy naturalnie wiadomości zaciągniętych w Muzeum Wojsk Pancernych w Poznaniu, jakimi kolorami farby, jakimi rodzajami farby, żeby to zakonserwować. Zrobiliśmy to w czynie społecznym, czyli wielkiej pomocy Urzędu Miasta Drawsko-Pomorskie. Następnie teraz jesteśmy na etapie, bo mamy takiego zaprzyjaźnionego, honorowego członka, nauczyciela historii Romualda Kurzątkowskiego. Napisaliśmy wspólnie projekt pancerni, otrzymaliśmy dofinansowanie i właśnie przy tym projekcie znowu chcemy zaangażować młodzież, bo będzie piknik historyczny, cała opowieść o tym miejscu, bo to miejsce to nie jest tylko miejsce dwóch czołgów, ale to jest przed 100-200 lat stały tam pomniki Fryderyka Wilhelma, ponieważ Drawsko akurat jest tym miastem, które ma tą historię taką troszeczkę zagmatwaną, polsko-pruską i no i tam stał ten pomnik Fryderyka Wilhelma i dlatego chcemy zrobić piknik historyczny z historykami, z przyrodnikami, żeby również w nawiązaniu do pięknego parku, który się znajduje obok tych czołgów, żeby młodzież wiedziała, jakie tam jest ptactwo, powiesimy budki lęgowe, żeby połączyć historię z przyrodą, taką stworzyć historię z piękną, teraźniejszą naturą.
3: Czyli tak jakby wszystkiego po trochu.
2: Wszystkiego po trochu, no bo nie da się w jednym kierunku iść, bo niektóre dzieci są ukierunkowane historycznie, a niektóre dzieci są przyrodnicze. Chcemy jak gdyby te dzieci wyciągnąć sprzed komputerów, wyciągnąć sprzed innych tych nośników medialnych i pokazać, że można bez tego spokojnie żyć, podziwiać piękno przyrody, jak również podziwiać i zagłębiać piękno historii naszej.
3: No właśnie, jeżeli chodzi o historię, wspomniał nam pan o historii Drawska polsko-pruskiej.
2: No to 45 rok zmienił po prostu tą historię, ponieważ Fryderyk Wilhelm był dwa razy w Drawsku Pomorskim. No i w tym Drawsku Pomorskim postawiono mu pomnik właśnie na miejscu, w którym stoją te dwa czołgi drawskie, które żeśmy odrestaurowali. No i tą granicę wiadomo, gdzie przesunięto za pomocą Jałty i na dzień dzisiejszy rzeka Drawa była zawsze takim miejscem granicznym, które dzieliło Brandenburgię od Polski, także to się latami działo wzdłuż rzeki między innymi do Złocieńca. Te miasta przychodziły Złocieniec, szczególnie z rąk do rąk. Był część Polski, część niemiecki, generalnie Dramburg, Drawsko-Pomorskie było więcej niemieckim miastem. I tutaj wspomnieliśmy na początku, że no, o tym Muzeum Drawskim, no bo piękny budynek solny, gdzie sama nazwa mówi budynek solny, gdzie była sól. Sól kiedyś była najważniejszą monetą, tak? Najważniejszym towarem i w tym budynku solnym dzielono sól na poszczególne tereny, spławiano to również rzeką Drawą i w tym budynku solnym Niemcy również mieli do 1945 roku muzeum, więc my jak gdyby naszą ideą jest to, żeby to muzeum w tym pięknym, zabytkowym budynku solnym powstało obecnie znowu.
3: Powiedzcie mi panowie, czy ciężko jest zainteresować młodzież historią?
4: Różnie. Mamy teraz właśnie taką, zrobiliśmy gablotkę w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim i tam właśnie te wszystkie takie artefakty umieszczamy, tak? I te dzieci mają możliwość właśnie się zapoznać, co jest tutaj na tej drawskiej, około drawskiej ziemi, tak? Więc na przerwach jest tam tłoczno, dzieci to oglądają, a też jacyś goście, którzy przychodzą do szkoły na różne uroczystości, mają możliwość właśnie zapoznać się z tym, co jest w tej naszej ziemi.
2: Pani dyrektor Lucyna Jabłońska z tej szkoły stworzyła takie małe, małe muzeum właśnie fajnych nauczycieli, dwóch, których tam akurat miała i pozwoliła nam na tą gablotkę i również jak uzupełniamy, to z nauczycielami rozmawiamy, przedstawiamy dzieciom, dlaczego akurat ten denar krzyżowy ma takie ćwiarteczki, kawałeczki, prawda? Bo kiedyś, no nie było groszy, był denar i łamano kawałek srebra i kupowano przykładowo sobie czy krowę, czy konia, to za kawałek tego srebra, prawda? Panie nauczycielki również jak gdyby zaczęły tego chwytać, tego bakcyla historii, także nie tylko młodzież.
3: Czyli zarażacie wszystkich.
2: Tak, staramy się.
4: Teraz my też jesteśmy tymi nauczycielami, tak powiedzmy, tak, i próbujemy, tak, i też nauczyciele historii właśnie w szkole, właśnie tej podstawowej też nas trochę nakierunkują, a my tam swoje jakby im dorzucamy, tak, że jednak być może w podręcznikach to jest nie napisane, tak, a to się dzieje na naszych tu oczach.
3: Panowie, przywieźliście ze sobą hełm. Czy możecie mi powiedzieć coś na temat tego hełmu?
4: No wiadomo, to hełm wykopany. No niestety jest to taki trochę destrukt, ale jest to historia. Też są tam, przywieźliśmy tablice z odznakami. Też ciekawa. Myślę, że tu jakieś zdjęcia porobimy i słuchacze będą mogli to zobaczyć.
3: Powiedzcie mi jeszcze, wracając do czołgów, jakie podejmowaliście prace przy tych czołgach? Jak wyglądała ta renowacja?
2: Tak, powiedziałem wcześniej, że najpierw wysłaliśmy swojego członka do Muzeum Wojsk Pancernych w Poznaniu. On ściągnął wszystkie informacje na temat czym najpierw jak okrętówką wymalować, czym zeskrobać, tak? I żeśmy szlifowali to po prostu kamieniami, te stare farby tych czołgów. Następnie malowaliśmy farbą okrętową i następnie farbą tą, którą kolorystykę podało Muzeum Wojsk Pancernych, żeby one miały naturalne kolory, jakie miały w momencie wojny, tak? Żeby nie robić tam jakieś zamieszania pantery, zrobić T-34, ale taką też ciekawą historię przy okazji tej pracy. Znaleźliśmy wykute imiona i nazwiska załogi na jednym z czołgów. Także to też taka fajna historia, prawda?
4: Tak?
2: Poinformowaliśmy takiego naszego zaprzyjaźnionego archeologa Olafa Popkiewicza. Ludzie, którzy się interesują historią Olafa, bardzo dobrze znają i cenią za jego fachowość i nagraliśmy z nim już 3 filmy. Jedno jako stowarzyszenie poprzednie nagrało jeden film wyciągając resztki samolotów AK-Wulf w okolicach wsi Linowno. My znaleźliśmy Iła Szturmowika z panem Olafem. Pan Olaf nagrał fajny film i puścił go w eter i ma bardzo, bardzo wiele wyświetleń. Także zachęcamy do oglądania filmu.
4: I o czołgach też.
3: A powiedzcie mi, ile czołgów odrestaurowaliście?
2: Odrestaurowaliśmy 2, ponieważ tam są 2, ale naszą dalszą częścią jak gdyby naszej działalności stowarzyszenia jest zaangażowanie młodzieży, nawet dzieci, zrobienia takich pikników opowiadających o historii cmentarzy ewangelickich. No bo nie oszukujmy się, tak już wcześniej nawiązałem, na terenie Drawska-Pomorskiego mieszkali Niemcy, którzy głównie byli ewangelikami. Na terenie wsi również byli ewangelicy i te cmentarze ewangelickie są po wojnie bardzo, bardzo zaniedbane. Więc my chcemy troszeczkę pokazać historii tych cmentarzy, zostawić je w należytym porządku i umieścić tablicę taką historyczną, co tutaj się działo, od jakich lat są pochowani między innymi mieszkańcy i żeby to było miejsce takie trasy rowerowej, żeby turysta też mógł przejechać i zobaczyć, że są takie stowarzyszenia, między innymi jak my, które dbają też o historię. Niekoniecznie ta historia musi być taka, wiemy jaka, ale historia jest historią tej ziemi. Bez względu na to, jaką by nie była, my dbamy o tą historię tej ziemi.
3: Oprócz tego, że artefakty trafiają do szkoły, czy współpracujecie jeszcze z jakimiś innymi organizacjami?
4: Tak, współpracujemy i tutaj, jak tu pan prezes powiedział o tych cmentarzach, to jeszcze jest takie stowarzyszenie historyczno-kulturalne Tempelburg-Szczaplinka. Ono właśnie do tych czasów właśnie zajmowało się rewitalizacjami takich starych miejsc, właśnie takich cmentarzy ewangelickich. Jestem też członkiem tamtego stowarzyszenia, więc tutaj będzie współpraca się rozwijała, tak? Będziemy wspólnie wychodzić w teren, tak? I szukać tych zaginionych historii ukrytej w ziemi.
3: Powiedzcie mi, panowie, ilu członków liczy wasze stowarzyszenie?
2: 14, a wśród nich jest jedna członkini.
4: Mamy rodzynka.
3: Czym dla panów jest wasze stowarzyszenie?
2: Jako prezes, u nas tutaj się tytułuje jako prezes, ale ideą naszego było powstanie rodziny. My jesteśmy jedną wielką rodziną, która się wspiera w poszukiwaniach, ale i nie tylko. Różne są koleje losu danych ludzi, więc staramy się pomagać wspólnie sobie, i cieszyć się tym, co robimy wspólnie, ale w trudnych chwilach pomagać sobie wzajemnie, jako jedna wielka rodzina.
4: Też się spotykamy. Oczywiście musimy przedyskutować pewne wyjścia, jakieś tam manewry.
0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
0: SK Szczecinek.
1: Las może być nie tylko miejscem spaceru, ale także przestrzenią, w której możemy zwolnić, odetchnąć i na chwilę odciąć się od codziennego pośpiechu. Gabriela Maciejunas w lesie mogłaby spędzać każdą wolną chwilę, a swoją pasją dzieli się z innymi, prowadząc kąpiele leśne. Czym właściwie one są, jak wyglądają takie spotkania i na czym polegają? I czy podczas leśnego spaceru można naprawdę nauczyć się uważności i lepiej wsłuchać w otaczającą przyrodę? O lesie, odpoczynku i kąpielach leśnych rozmowa z Gabrielą Maciejunas już teraz na naszej antenie.
5: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią Gabrielę Maciejunas, przewodnika i przede wszystkim pasjonatkę kąpieli leśnych. Dzień dobry pani Gabrielo.
6: Witam bardzo serdecznie.
5: Temat kąpieli leśnych mam wrażenie, że jest jeszcze mało znany. Chciałam panią zapytać, czym właściwie są takie kąpiele leśne?
6: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
5: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
6: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś i mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem, więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
5: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
6: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia, muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy, to wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była, Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
5: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
6: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu i tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
5: A jak wygląda taki kurs?
6: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził. I później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. Mhm. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
5: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
6: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak. Nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
5: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem
6: naukowym. Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
1: A niech mi pani powie, przytulanie się z drzew.
6: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to a tak, tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak? Można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
1: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabriela, niech pani nam powie, co to jest?
6: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza, natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy głównie, na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów, to jest coś wspaniałego.
1: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
6: Tak, na pewno. Na pewno. Wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
1: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
6: Na pewno, na pewno. Tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie

0: nad pobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, mhm. to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w jednym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
1: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
0: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę. To są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja bym może nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej. Także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
1: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
0: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
1: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
0: To są kwestie techniczne bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne, jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
1: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
0: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru i załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom, uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, to ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
1: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
0: Tak, zdecydowanie, bo tutaj ja takie maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
1: Czy zwiększa się, widzi pani zwiększone zainteresowanie tymi kąpielami leśnymi?
0: Tak, widzę to głównie w mediach, ale i wśród znajomych, którzy gdzieś tam jak coś usłyszą, to dopytują i to jest takie naprawdę szczere dopytywanie. Nieraz ktoś tam się zaśmieje o podgrzewanej wodzie, czy tam coś tam, nie? Ale ogólnie tak. Z większością, z którą rozmawiam, to jak widzi mój Instagram, na przykład pytają, Boże, co ty tam robisz z tymi ludźmi, nie? Albo co ty tam teraz w ogóle w tym lesie odstawiasz? Także tak, nawet jak widzę tutaj właśnie Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, zwiększa się sukcesywnie ilość osób, które przystępują. Także myślę, że zainteresowanie na pewno rośnie.

0: właśnie.
1: Chciałam panią zapytać z pani doświadczenia, jaki jest odbiór uczestników tych kąpieli?
0: To jest w ogóle temat rewelacyjny, ponieważ ja osobiście robiąc kurs nie zdawałam sobie do końca sprawy i też bałam się tego, jak to będzie wyglądało i czy faktycznie to, co ja chcę dać ludziom takimi aktywnościami, ja w ogóle bałam się tego bardzo. Natomiast widząc miny, bo ludzie przychodzą o różnych porach, w sensie może nie dnia, no bo umawiamy się na konkretną godzinę, ale z różnymi humorami, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakimiś takimi nastrojami, lepszymi, gorszymi i to widać, to widać. Mam ogromną satysfakcję, jak widzę tych ludzi po sesji.
1: Pani Gabrielo, właśnie tutaj pani wspomniała o porze dnia mimochodem. Czy pora dnia ma znaczenie również?
0: Tak, ja wolę rano i tak nas też w sumie powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
1: Mhm. Chciałam panią zapytać, bo my mamy taki komfort, że nasz Szczecinek tutaj, że tak powiem, stoi w lasach, a jak może sobie poradzić osoba, żeby znaleźć dobry las, jak mieszka w dużym mieście?
0: Nie musi to być las, już właśnie też o tym wspominałam, że do przeprowadzenia kąpieli leśnej tak naprawdę wystarczy nam jedno drzewo. Często prowadzi się kąpiele leśne w okolicach wody, rzeki, jeziora, to jest w ogóle również rewelacja, to co nam daje natura. Może być to park, może być to nawet własny balkon z roślinami, załóżmy w doniczce. Musi być jakikolwiek element natury, który możemy właśnie tymi zmysłami gdzieś tam sobie przybliżyć.
1: No właśnie, a co sprawiło, że pani zainteresowała się tymi kąpielami?
0: Jestem od bardzo, bardzo dawna związana z lasem i zawodowo i pasjonuje mnie przebywanie. Mieszkamy w okolicy lasu, więc jakby gdzieś tam zawsze ten las przy mnie był i jestem pracownikiem biurowym. Miałam taki niedosyt bycia w tym lesie i tak sobie po prostu sama dla siebie znalazłam sposób, jak w inny niż w pracy mogę w tym lesie przebywać.
1: Co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, jak jesteście w lesie?
0: Strach. Ludzie boją się lasu. Jakby tutaj też nie ma się co dziwić, bo gdzieś tam od małego, czy w bajkach, czy w baśniach, czy gdzieś tam w różnych opowieściach, czerwony kapturek, ten las kojarzy się zawsze z czymś mrocznym, zawsze się kojarzy z tym wilkiem z lasu, kojarzy się z kleszczami, z pająkami. Ludzie się tego boją się bardzo kleszczy i to jest taki główny powód.
1: Jak udaje się pani to jakoś przełamać w tych uczestnikach, na przykład pani kąpieli?
0: Nie mówię o tym, nie przypominam. Ja pytam. Pytam, czy któryś z uczestników się czegoś panicznie boi, bo jakby jeśli to jest jakiś taki prawdziwy, mocny lęk i fobia, no to tutaj wtedy w ogóle byłoby to trudne, żeby taką reakcję opanować, więc jakby wolę tego uniknąć, pytając przed. I jeszcze w tej wiadomości, którą piszę zawsze tam dzień albo dwa dni przed taką kąpielą leśną, to też pytam o strach. Miałam też opracowany taki formularz, który można pobrać przez QR kod i tam też pojawiało się takie pytanie o te fobie, bo nie chciałabym sytuacji, w której na przykład ktoś panicznie boi się dzikich zwierząt, załóżmy, a napotkamy te dzikie zwierzęta. Ja na przykład organizując kąpiel leśną, zawsze dzień wcześniej idę na tą trasę. Po prostu dla samej siebie. Ja to muszę sprawdzić, muszę tam pojechać w teren, zobaczyć co jest, czego nie ma. No i zdarzało mi się najść na koziołka, najść na dziki, więc mam świadomość tego, że będąc grupą to się również może zdarzyć i się zdarzyło. Natomiast tutaj myślę, że główna rola jest przewodnika, żeby uspokoić, żeby wiedzieć jak się zachować i tutaj też od tego jestem i staram się też o tym mówić, bo jakby to jest sytuacja, która może powodować zaskoczenie, strach, a jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest bardzo ważne.
1: Chciałam panią zapytać, czy jeżeli tak, to jak te kąpiele leśne zmieniły pani życie, pani gdzieś jakieś podejście do jakichś spraw?
0: Tak, przede wszystkim tutaj jest możliwość wykorzystania tego w życiu codziennym i dania czegoś dobrego ludziom. Po prostu. Mam trójkę dzieci, które też staram się gdzieś tam cały czas w tym lesie kąpać. Wiadomo, przy dzieciakach odbywa się to zupełnie inaczej. Jest to inna grupa docelowa. Jak najbardziej kąpiele są możliwe, są prowadzone. Natomiast tutaj to są dwie oddzielne grupy, dwa oddzielne sposoby prowadzenia i organizacji takich zajęć. Ale myślę, że głównie to jest to, że mogę dać coś od siebie dobrego.
1: No właśnie, tutaj przed rozmową jeszcze wspomniałyśmy o grupie dzieci. Ciężko jest skupić dzieci uwagę gdzieś tam w jednym punkcie, czy na dłużej. Jak pani się to udaje?
0: Jest to do wykonania, natomiast wymaga ode mnie zupełnie innego przygotowania. Wymaga zupełnie innych aktywności, innych gadżetów, że tak powiem, które zabieram ze sobą do lasu. Jest to zauważenie, doświadczenie, jakiegoś zmysłu i te dzieciaki czasami nawet nie wiedzą, że to się zadziało, a w trakcie zabawy lub jakiejś aktywności jednak się dzieje. Także to jest kwestia nauki przez zabawę. I one mimowolnie gdzieś tam po prostu w tym uczestniczą, nawet do końca nie są świadomi, że w taki sposób korzystają.
1: Pani Gabrielo, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy panią znaleźć albo jak się z panią skontaktować?
0: Media społecznościowe. Prowadzę profil na Instagramie, nazywa się Za rękę z lasem, jak również na Facebooku.
1: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
0: Albo aż,
1: okej. Okay.
0: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
2: SK Szczecinek.
1: Krztusiec to choroba zakaźna, o której w ostatnim czasie znów dużo się mówi. Szczególnie ważna jest wiedza o tym, jak dochodzi do zakażenia, jakie objawy powinny nas zaniepokoić i jak możemy chronić siebie oraz najbliższych. Kto jest najbardziej narażony na krztusiec, jak wygląda profilaktyka i jakie znaczenie mają szczepienia? Czy kaszel zawsze powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym? O krztuścu, sposobach zapobiegania zakażeniom i najważniejszych zasadach profilaktyki rozmowa z Izabelą Jadwiżyc właśnie teraz na naszej antenie.
3: Dla niektórych stety, dla niektórych niestety, już jesteśmy po wakacjach, ale od jakiegoś czasu dosyć głośno jest na temat choroby zakaźnej, jaką jest krztusiec. Ten krztusiec powrócił. Powiedzmy w ogóle, co to jest ten krztusiec, jak wyglądają pierwsze objawy zakażenia się tą chorobą.
4: Tak jak było powiedziane, stety czy niestety, wakacje też służyły niestety ku temu, że krztusiec jako ostra choroba układu oddechowego niestety rozprzestrzeniał się tutaj na naszym terenie. W przypadku tej szczególnej choroby do zakażenia dochodzi tylko wyłącznie drogą powietrzno-kropelkową. Czyli jeżeli przybywaliśmy w towarzystwie osób kaszlących, nie zasłaniających niestety, ale twarzy, buzi, no to duże było prawdopodobieństwo do tego, że mogliśmy się przy kontakcie z osobą z aktywnym krztuścem po prostu zakazić i sami zachorować. Szanowni Państwo, bakterie, które wnikają w wyniku właśnie tego kontaktu, tej drogi powietrzno-kropelkowej, kiedy one wnikają do naszego nabłonka tych dróg oddechowych, zaczyna się tworzyć taka toksyna, która powoduje martwice tkanek, błąd śluzowych, tchawicy i oskrzeli. Więc pierwsze objawy to są takie widoczne pod postacią nieżytu nosa, może być zapalenie spojówek, zapalenie gardła i oskrzeli z przekrwieniem typowo właśnie tych błąd śluzowych i zaczyna się od kaszlu, ale takiego zupełnie łagodnego, który nasila się w nocy. I to jest taki charakterystyczny objaw, czyli za dnia kaszlemy trochę, ale w nocy się wszystko nasila, dosila się do tego stopnia, że osoby mówią, że są w stanie jakby wymiotować, bo tak jest to po prostu silny kaszel. Niestety właśnie ta toksyna, która się dostaje do tutaj naszej błony śluzowej, dosyć, że ona powoduje uszkodzenie tego nabłonka, stąd ten kaszel jest taki w którymś momencie z taką wydzieliną śluzową, tak? Bo jeżeli mamy uszkodzony nabłonek, to niestety może do tego dochodzić i zaczyna narastać ilość tego kaszlu. Bardzo często wtedy już zgłaszamy się do lekarza. W pierwszej kolejności jest stwierdzone, jako może być zapalenie oskrzeli, czy zapalenie górnych dróg oddechowych i tu dostajemy różnego rodzaju antybiotyki, leki. Musimy też zwrócić uwagę na to, że ten taki kaszel, właśnie ten taki napadowy, szczególnie nocny, on jest w stanie utrzymywać się od 2 do 4 tygodni. Co niektórzy mówią nawet, że do 100 dni. Nawet przy leczeniu, w zależności na jakim stopniu doszło do uszkodzenia tej błony śluzowej, tchawicy bądź oskrzeli. Ataki potrafią wystąpić jeden po drugim i tak jak powiedziałam na początku, bardzo charakterystyczne jest to, że niekiedy aż dochodzi do wymiotów, ponieważ my krztusimy się tą lepką wydzieliną, która się tutaj wytwarza. No i zaczynają się wtedy też problemy z oddychaniem. Więc to jest taki typowy początek. W międzyczasie my już zaczynamy się leczyć. No i teraz oczywiście zaraz pojawi mi się pytanie, no ale byliśmy szczepieni. Proszę Państwa, byliśmy szczepieni, dlatego że jest schemat szczepień, który obowiązuje. Dostajemy oczywiście szczepionki. Oczywiście oprócz tego, co jest na początku naszego życia, tak? Drugi, potem czwarty, szósty miesiąc. Potem jest dawki są przypominające. Dla nastolatkowych dostają jeszcze około 19 roku życia. Jest też możliwość, żeby przeciwko krztusistowi zaszczepiły się na przykład kobiety w ciąży. Tak samo dla dorosłych. Jeżeli przechodzimy pełen cykl szczepienia z naszego czasu, że tak powiem, najpierw dziecięco, potem młodzieżowego, możemy się doszczepić dawką przypominającą co 10 lat. Bo, szanowni Państwo, ktoś by powiedział, no ale krztusiec powinien zostać wyeliminowany. Wiele chorób powinno zostać wyeliminowanych. Łączmy się z tym, że zmienia się jeszcze troszeczkę tryb życia, naszego żywienia. Zawsze mówię, powietrze, woda zanieczyszczona, zanieczyszczone powietrze, chemia, która jest w różnego rodzaju warzyw czy uprawianych owoców, to też zmienia troszeczkę strukturę naszej odporności i to, że my zostaliśmy zaszczepieni pełną dawką, pytanie, czy zostaliśmy nią zaszczepieni, bo czasami było tak, że niektórzy się nie szczepią, jest wybór indywidualny każdego człowieka, nigdy nie podejmuję tej dyskusji tutaj na antenie, każdy ma do tego prawo. Ja się szczepiłam się również dawką przypominającą, moje dzieci zostały zaszczepione i faktycznie tego krztusica w rodzinie nie było, ale zdarza się, że jest. I żeby nie być takim do końca gołosłownym, bo ktoś mi zarzuci, no tak, ale wszyscy mówią o krztusicu, proszę Państwa, z racji tego, że inspekcja sanitarna jest zobligowana do rejestrowania, chciałam powiedzieć, że od maja tego roku, od maja, 5 osób to są formalne zgłoszenia, czyli oprócz tego, że zostały te osoby przebadane przez lekarza, również zostały wykonane testy potwierdzające na obecność krztusica. Zgłosiło się, że tak powiem, 5 osób w wieku od 3 do 61 lat. Ktoś by mógł powiedzieć, że mało. Proszę Państwa, ja zawsze mówię, że jak już jest jedna osoba, to znaczy, że to nie jest mało. Ja wiem, że jest prawie 80 tysięcy osób w powiecie, tylko weźmy pod uwagę, że to są oficjalne zgłoszenia, gdzie testy zostały wykonane. Weźmy grupę ludzi, która albo się nie zgłosiła do lekarza, pokaszle i się wyjdzie, szczególnie starsze osoby. Druga grupa, która zgłosiła się, ale nie wykonała testów, bądź nie miała tych testów zleconych, na przykład objawy były niewskazujące na krztusica. Kolejna grupa osób to są osoby, które wyemigrowały do Polski, które w ogóle nie miały żadnych szczepień i zaczęły nam tego krztusica roznosić. Więc zwróćmy uwagę na to, że dane statystyczne nigdy się nie będą pokrywały z rzeczywistością. Niemniej, jeśli od maja tego roku mamy 5 osób formalnie zgłoszonych, podejrzewam, że jest dużo więcej krztusica w naszym powiecie szczecineckim. Oczywiście, że jest to do wyleczenia, oczywiście, że to jest do zwrócenia uwagi na to i stosowania też pewnych zasad. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że szanowni Państwo, z chwilą, kiedy zaczyna się sezon jesienny i pojawią się kaszle, pojawią się nieżyty, pojawią się psikania, pojawią się gorączka, pojawiają się dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i wszystko inne, co może wskazywać na grypę, na grypę lub na przeziębienie. Przy tym uporczywym kaszlu też powinniśmy zwrócić uwagę na krztusica w tej sytuacji. I żartobliwie kiedyś krztusica nazywano studniowym kaszlem. Ale faktycznie jest tak, że ten męczący kaszel może się utrzymywać wiele miesięcy, bo tak kiedyś było, że mówiło się 100 dni. Czyli tak jak było powiedziane, od 3 do 4 miesięcy. Ja myślę, że chciała zwrócić uwagę, że u osób dorosłych bardzo często jest tak, że tutaj chodzi, że po podaniu antybiotyku niszczy się bakterie, ale nie po prostu nie ma jakby leczenia konsekwencji, inaczej, nie ma leczenia jakby tej konsekwencji tej choroby, czyli była taka sytuacja, no to już są dane takie ściągnięte z Państwowego Zakładu Higieny z Warszawy, że na przykład osoba została przeleczona, bakteria nie wystąpiła, przeciwciała nie wystąpiły, a kaszel występował nawet do 2 lat jako powikłanie. Proszę też zwrócić uwagę właśnie na to, że ta bakteria krztuśca wydziela tą toksynę krztuścową, ona jest taka wredna dosyć i kaszel będzie tak długo się utrzymywał, dopóki jakby ta struktura tej zniszczonej błony śluzowej nie zostanie w pełni odbudowana. Może być też w ryzyku takiego ciężkiego zakażenia, może dojść do bardzo poważnych infekcji układu oddechowego. No i niestety powikłanie rośnie wraz z wiekiem.
2: SK Szczecinek.
5: To już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Biedronka Szczecinek. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na sk.pl. To m.in. Palar i Whiteor 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie, czy Frosty, Barry i Faustyna Maciejczuk. Oni nie wrócą już. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: 20. 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu Otso. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Healthy, Sentino. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Whitechior 2-1-1-5 i jego To Coś to tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Whitechiora właśnie, jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja, po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy, pogwarzymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Za nami Kini Zimmer i ta sama, to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: pylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, Rap 20 się nie kończy, za nami miejsce od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość od O Co Chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku O Co Chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od O Co Chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: alkohol to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w latach muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Rap 20 to obiecana premiera, a raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To ósme miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z

o nie więcej. Dajcie znać tak swoją drogą na Estopem Messengerze, który numer z nowej płyty Otso chodzi podoba wam się najbardziej. Z mojej strony wielki propsy i dla Otso, i dla Lolka, który tutaj produkcyjnie wymiótł zupełnie całą

Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego, Kubi producent, Hubert Fukaj.

albo lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

wierzył, że będziemy kiedyś sławni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gońcie marzenia.

0: jeszcze ci pomacham.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Whiteora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple. A więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Lada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frost i Barry, Faustyna Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radio SK. 3.

Deli Supreme, które już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce 8, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek, o tych panach mówiłem przed chwilą. Palari White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i White Your i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i White Shore 2-1-5 z tym kawałkiem to drugie miejsce rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2-1-5 musi paść raz jeszcze. Ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze rap 20. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

wiedziałem kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.